Ini ni bache zangu ndaka ye trya half hectare of mambaya dzinowa dzatoita zvakanaka iko zvino takuenda muchikamu chekupedzisira mumbambaira idzodzo hadzina kumborumwa netumbuyu nekuti taiisa mishonga inokurudzirwa iyo yacho nekudiridzira nekuti mvura iripo takupinda muchikamu chekupedzisira chatinoti hardening takunocheka mavines ese zvese zvakatambarara pamusoro pemuhomba tichinodyara todiridzira mbeu ikabata takutozonotengesa mbeu yembambaira idzo mbambaira todzipa 2 to 3 weeks dziri mumuhomba dzisati dzacherwa yatinoti hardening akudzidza kuvere dzikange dzaita hardening dzinorasa mvura dzochinatsokora zvekuti iwe ukairuma ukayanwa usina tea kana mvura kana drink unodzipwa ndikudzidza kupera chirongwa ichi ndechenyu chamunopuhwa nemushemara regime anjezvikore chichiuiswa pamhepo neve GNP Entertainment Ipswich Town.